Dia bema wani aje ewo mpa mu na osamia kwaban samia kwaban samia kwaban ukoba na baby girl ne jeje ho na ni aje a ente na de bia obekwa ba na ahoto aba ofie na enija aba ofie na wa mu akohoma kura obedidi because of performance ene wa ho bambo no